Jest to społeczeństwo, doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość, znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę, tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę, widziałem.

0: nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wódki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Miał sam syn Tindera, nasiał si frerku kleczne. No teraz już nie potrzebuję nic. Na jak kurić, są mi 4 obiektywy. Chcełby som taki isty mobil, co mi na veky wydrży, a ja budem spokojny.
1: It's time to go beyond what a smartphone can do. The iPhone 14 Pro's main camera has a